tego kolejna uwa. Jest to lowa, lowa. Nam jest to lowa, lowa. Girl. Jest to lowa, lowa. Nam jest to lowa, lowa. She call me Mr. Bo.